0: Man Rafiki.
1: Musasaje poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio.